dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Linton George'a, nie bush, bush, pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berybery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery, to numery na lewe papiery biła.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

I'm doing it.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia. I don't mean it. What I said.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

go home.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Ćnobej tych skrajnie z lewej, Ćnobej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreć pasz mentalny karcer. Po jednej

0: urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

0: syny.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada bery, bery i funk ci do mózgu.

Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nasz. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

serdecznie. Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Kać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa pod od słońca, a nie prawda.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Odkryj w sobie moc. To jest przestrzeń, którą stworzyłyśmy ja, Anna Byrne oraz Agnieszka Brygman i dzielimy się z Wami tutaj naszymi doświadczeniami, naszymi inspiracjami, narzędziami, które pomagają wracać do siebie, do swojej siły, spokoju i wewnętrznej prawdy. I mamy nadzieję, że te rozmowy będą dla Was wsparciem, inspiracją, a może nawet początkiem pięknych zmian. Zanim zaczniemy, chciałybyśmy serdecznie podziękować Radiu Cenzura za stworzenie tej przestrzeni i możliwość spotykania się tutaj z Wami. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, serdecznie Was witamy. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem coacherką i specjalizuję się w głębokiej pracy z oddechem. Wspieram ludzi w uwalnianiu emocji, wewnętrznych blokad i budowaniu życia w większej lekkości i mocy. Agnieszka Brygman jest coacherką oraz ekspertką EFT, techniki pracy z emocjami i energią, która pozwala i pomaga uwalniać stres, przepraszam, lęk, ograniczające przekonania i ma to na celu odkrycie siebie, tej prawdziwej siebie i stworzenie, intencjonalne stworzenie celów. Jeśli spodoba Wam się ta audycja, zapraszamy Was do www.radiacenzura. Do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze audycje oraz wiele innych wartościowych, inspirujących nagrań. Dzisiejszy temat to, czy wysokie wibracje mogą odciąć cię od prawdy? Dlaczego nie zawsze trzeba czuć się dobrze, żeby żyć prawdziwie? I myślę, że dzisiejszy temat będzie taki troszeczkę niewygodny, może kontrowersyjny nawet. Ale może też być taki troszeczkę uwalniający, wydaje mi się. W dzisiejszym świecie, szczególnie jeżeli ktoś jest w rozwoju personalnym, ciągle się mówi: myśl pozytywnie, utrzymuj wysokie wibracje, skupia się tylko na dobrej energii, prawda? Ale czasami ta potrzeba, ja uważam, że ta potrzeba czucia się dobrze. Czasami może nas oddalać od prawdy, od siebie. Może nas oddalać od tego poznania siebie, prawda? Bo zakładamy takie, nie chcę powiedzieć maski, ale może mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Czasami zakładamy tą maskę pozytywności i niekoniecznie dajemy sobie pozwolenie na to, aby tak naprawdę poczuć siebie. I rozmawiałyśmy niedawno tutaj z Agnieszką, że niekoniecznie trzeba zawsze czuć się świetnie, żeby osiągnąć fajne rezultaty, prawda? Bo w naszym personalnym rozwoju często mówimy myśl pozytywnie, bo zaczniesz przyciągać negatywne rzeczy, ale to nie jest do końca tak, prawda, Agnieszka? Zgodziłabyś się z tym?
1: Myślę, że ogólnie temat tej tak zwanej manifestacji, jakby ten temat się już przekłada, ten temat się już gdzieś tam jest w naszym życiu już dawno, dawno, dawno, począwszy chyba, tak mi się wydaje, od książki tej Sekret,
0: The Secret.
1: która w ogóle jest dla mnie rewelacyjna i te historie, które tam są opisywane, ja uwielbiam ogólnie historie. Ja uwielbiam rzeczy, które się wydarzają w życiu i historie ludzi, gdzie gdzieś tam coś nie powinno się zdarzyć, a się zdarzyło, bo to jest piękne. Tak naprawdę to ta magia wdrażająca w nasze życie tego zaufania i tej wiary, to tak naprawdę moim zdaniem jest ta moc, bo życie nie zawsze idzie po naszej myśli i to właśnie wiara i to zaufanie, że może być coś po drugiej stronie, to jest świetne. I ta książka jak najbardziej dla mnie jest super do tej pory. Jakby wiem, że wydaje mi się, że teraz jakby słyszałam różne opinie na zasadzie, o, że już nie czytać tej książki, że tam jest nieprawda albo coś tam. Natomiast myślę, że ta manifestacja, która została pokazana tam i to, co powinno zainspirować i pokazać nam magię, że jest coś więcej niż to, co my widzimy, trochę wytrąciło się spod kontroli i ludzie zaczęli wierzyć, że my musimy mieć ten tak zwany high vibe, żeby osiągnąć. I ja myślę, że kiedy mówimy, czy wysokie wibracje mogą cię odciąć od tej prawdy, ja mam takie tutaj porównanie tego, Dlaczego my chcemy być i dążymy do tych wysokich wibracji? I na 90% w dzisiejszych czasach to jest tak, żeby coś dostać, żeby
0: Osiągnąć
1: coś
0: coś.
1: osiągnąć. Wiara, że ja muszę być w high vibe, w tych wysokich wibracjach, bo inaczej to się nie wydarzy, bo inaczej nie przyciągnę, bo inaczej coś tam, coś tam, coś tam. Zapominamy, że ta podróż w tych naszych osiągnięciach to jest nasza wewnętrzna podróż. I często uciekamy od tej naszej prawdy tylko po to, żeby być w tym high vibe, bo jesteśmy skupieni na to, co chcemy dostać, a nie na to, kim tak naprawdę jesteśmy w tej zmianie. Już kiedyś o tym wspominałam i na tym połączeniu, bo jest coś, słuchajcie, w tym, mamy tą intuicję. I bardzo często naprawdę się zdarza tak, że nie wiem, o kimś pomyślicie i ta osoba za chwilę do was dzwoni, nie? Albo no naprawdę różne rzeczy się dzieją. W każdego człowieka życiu, czy w to wierzycie, czy nie, czasami człowiek nie wierzy w coś, bo nie zauważa tego, bo nie skupiamy się tak bardzo na tym. Ale to naprawdę istnieje, energia istnieje, ta intuicja, te połączenia, to wszystko naprawdę istnieje. Ale znowu wracamy do tej intencji, nie? Czy wysokie wibracje i po co ja chcę być w tych wysokich wibracjach? Tylko po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy uwierzcie mi, że czasami kreujemy te wysokie wibracje na siłę. Bo przestajemy i tak naprawdę kreujemy też lukę w tym wszystkim, nie? Bo kiedy ja na siłę próbuję być w high vibe, bo inaczej nie wierzę, że coś się nie wydarzy, to ja tak naprawdę jestem już w tym miejscu, w którym się to nie wydarzyło. Więc tak ode mnie, nie? Bo ja osobiście przeszłam tyle niefajnych rzeczy i byłam w takim low vibe, w takim byłam niskiej wibracji, wiecie, w takim smutku. Wiele lat byłam w takim systemie i w takiej postawie ofiary w ogóle. Mimo tego, że zawsze kochałam się śmiać, to mimo tego mój umysł był bardzo negatywny i te emocje negatywne mną rządziły. To dlaczego osiągnęłam te wszystkie rzeczy? Dlaczego moje marzenia się nadal spełniały? Prawda? Nie trzeba być w tej wibracji. Nie byłam świadoma swoich emocji przez wiele, wiele lat i to też jest bardzo ważne, żeby być świadomym i pozwalać sobie na tym, bo one są naszymi wysłannikami informacji, tym listonoszem, który do nas przychodzi codziennie i daje
0: Drogowskazami
1: nam
0: takimi,
1: liści.
0: prawda?
1: Ale ja osobiście w to nie wierzę. W tym momencie nie dążę ani do tego, żeby być w wysokich wibracjach non-stop, ani też się nie przejmuję i nie jestem w panice, kiedy jestem w niskich wibracjach, tylko staram się zawsze dążyć do balansu, aby po prostu dobrze się czuć ze sobą.
0: I tu wydaje mi się, Aga, że jest ten sekret, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, ja muszę powiedzieć, że ja byłam chwilkę tak zafascynowana bardzo tymi wysokimi wibracjami, czytając sekret i tak dalej. Po prostu byłam nieświadoma, tak? To jest jedna część manifestacji, tak? Książka Sekret jest piękna, ale to jest po prostu tylko część manifestacji, tak? Która, tak jak mówisz, jest bardzo inspirująca. Ja oglądałam i film, i czytałam tą książkę, i mam nawet dziennik, który tam się chyba gratitude wpisuje, prawda? Więc naprawdę, jeżeli nikt nie czytał, to zapraszamy. Chociaż ty mówiłaś, że się teraz tego nie jestem pewna, nie słyszałam, że tego się nie powinno czytać. Nie jestem,
1: Nie,
0: nie słyszałam
1: słyszałam
0: tego.
1: ostatnio takie opinie gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, że ta książka to też nieprawda i w ogóle i też mi się wydaje, że wszystko jest piękne, co wchodzi w nasze ręce, każda informacja jest wartościowa, ale czasami jest przerost tej treści w ogóle, nie? Że czasami jakby mi się wydaje, że chcemy jakąś informację wdrożyć w nasze życie, nie biorąc odpowiedzialności tak naprawdę za wewnętrzną zmianę. I w tym momencie nic się nie dzieje. I w tym momencie oczywiście książka nie daje, wiesz, wartości już są. W ogóle to są też takie, też słyszałam takie opinie na zasadzie można łatwiej, jakieś takie rzeczy i ja się totalnie z tym nie zgadzam i może kontrowersyjna tutaj będę w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ma być mega trudno, ale zmiana nie jest łatwa. I jeżeli ktoś mówi mi, że zmiana jest łatwa, to nie przeszedł tej zmiany.
0: Tak, to nie przeszedł tej transformacji wewnętrznej, tak? Zgadzam się. Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że często gęsto widzimy te transformacje i one są piękne, te wszystkie osoby, które tam zostały, opisały swoją podróż, czy nawet oglądamy różne filmy, prawda? Inspiracyjne. Popatrzmy się. To, co my widzimy, to jest tak naprawdę koniec tej podróży. Koniec tej podróży. To jest ta cała transformacja, tak? I jeżeli popatrzymy na to głębiej, to jestem pewna, I studiowałam z osobami niektórymi, które akurat były w tej książce, i doskonale wiem, że to jest ta wisienka na torcie. Ta cała transformacja zachodzi wcześniej, czyli w tej całej transformacji siebie, pozwalaniu sobie na emocje, przerabianiu tych emocji, pozwalaniu sobie popatrzeć na swoje blokady, na swoje wierzenia, prawda? Więc czasami wydaje mi się, że może. Nie wiem, jak to powiedzieć, że czasami można popatrzeć na tą wisienkę i pomyśleć, o, to jest niemożliwe, albo próbuję czuć się fantastycznie cały czas i nic nie przyciągam, prawda? Ale poprzez wysokie wibracje, tak jak mówisz, Aga, czasami blokujemy to, co tak naprawdę powinno czy musi wyjść na wierzch, te wszystkie emocje, te wszystkie wierzenia. Które ta wiara w cokolwiek wierzymy. Wierzenia to chodzi mi takie beliefs bardziej, takie przeświadczenia na temat siebie, przeświadczenia na temat na cokolwiek, do czegokolwiek dążycie, prawda? I często, gęsto my musimy przejść przez ten niekomfortowy proces, aby dostać tę wisienkę na torcie. Tylko my czasami patrzymy, nie widzimy tego, co było pod spodem. Bo jeżeli oglądamy jakieś, ja uwielbiam filmy sportowe, uwielbiam oglądać filmy, gdzie nie wiem, z niczego ktoś stał się z niczego, przepraszam, z niczego. Ktoś stał się sławnym jakimś najlepszym piłkarzem, czy najlepszym bokserem, czy cokolwiek. Popatrzmy na całą tą drogę. I tak jak ty, Aga, mówisz, że jeżeli ktoś powie, że może być łatwiej, że transformacja może być łatwiejsza, może być inna, ale to, co przechodzimy w środku, niekoniecznie może być łatwe. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, że ta transformacja nie jest łatwa. I to jest okej, bo to jest podróż poznawania siebie. A jeżeli ktoś sprzedaje nam, że będzie łatwo, że będzie pięknie, że będzie różowo i kolorowo, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta osoba nie przeszła przez takie transformacje, przez jakie my przechodzimy.
1: Nie jest to takie pokazane, nie jest odkryta prawda, nie?
0: Tak, rzeczy pokazana
1: Nie.
0: jest część, pewna część prawdy, którą no my chcemy wierzyć, tak? My chcemy wierzyć, że to będzie łatwe. Ja też byłam zachłystnięta tą książką, tym filmem i tak dalej. I nie powiem, część rzeczy przyciągnęłam, będąc na wysokim high vibe, tak? Ale to były rzeczy, do których nie miałam jakichś tam wielkich blokad, prawda? Beliefs. A wydaje mi się, że tak jak mówisz, to jest po prostu część. To jest część prawdy. Bo ta transformacja jest dużo, dużo, dużo głębsza. A jeżeli patrzymy tutaj tylko na to, żeby się czuć fantastycznie, żeby. Ja pamiętam, jak Bob Proctor, my studiowałyśmy z Agą B. przez dłuższy czas z Bobem Proctorem, on zawsze mówił, żeby nie pozwalać sobie być na takich bardzo wysokich vibes, żeby uczyć się być na takim właśnie, w takim spokojnym, bardziej takim, tak być bardziej w spokoju, aniżeli w tych wysokich vibes, bo jak jesteśmy w wysokich vibes, to potem możemy też wejść na bardzo niskie vibes, nie? Więc to też jest takie interesujące.
1: Wszędzie są przeciwieństwa, nie? I po
0: Tak.
1: prostu moim zdaniem jest to okej być super podekscytowanym, ale ludzie nie akceptują tego, że gdzieś jest druga strona tego i to
0: Tak.
1: też jest okej. Ja jest tych takich ja w tych takich odczuciach przykrych, jakieś tam cierpieniu, piękne rzeczy powstawały w moim życiu, ponieważ ja czuję, że kiedy byłam na tym dnie, to je dopiero mogłam się odkryć przed sobą, bo ja już nie miałam nic więcej do stracenia, bo ja już nie miałam siły już więcej walczyć sama ze sobą tak naprawdę, bo my myślimy, że walczymy z życiem, z ludźmi, ale my walczymy tak naprawdę sami ze sobą. I to piękne naprawdę w te rzeczy wyszły, nie dlatego, że byłam w niskich wibracjach, tylko dlatego, że zdecydowałam się na otwartość i zobaczyć coś poza tym. Że przestałam właśnie w tej walce, że przestałam na siłę udawać, że ma być wszystko super, że ma być właśnie ta ekscytacja. Bo ta ekscytacja ma być w naszym życiu, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę coś innego teraz się przed nami odkrywa, może jakiś smutek, może jakieś cierpienie i to potrzebuje naszej uwagi. Też chciałam tutaj zaznaczyć, że my nie namawiamy do tego, żeby być smutnym.
0: Nie,
1: Tylko
0: absolutnie.
1: namawiamy do tego, żeby mieć żeby ta intencja bycia w tej wyższej wibracji, czyli w tych takich fajnych emocjach, w tych radości, żebyście wy chcieli tam być z racji, że jest warto, że chcecie się fajnie po prostu czuć, że chcecie się cieszyć tą chwilą, chcecie się cieszyć życiem, a nie dlatego, że gdzieś tam uwierzyliście w to, że jeżeli tak nie będzie, że tak nie będziesz się czuć, to w ogóle nic w życiu nie osiągniesz i w ogóle, bo to nieprawda.
0: Zgadzam się.
1: Można też w tych innych odczuciach nadal iść do przodu, tylko my wybieramy być w tych niskich wibracjach tak zwanych. My tak mówimy o tych niskich wibracjach, ale to po prostu są nasze emocje, nie? Bo to
0: Emocje.
1: wszystko jest energia. My wybieramy być w tym smutku, czy w tym żalu, czy w tej złości. I znowu, to, że wybierasz w czymś być, to nie znaczy, że musisz z tego uciekać, ale to też nie znaczy, że możesz tam, że musisz tam być. Więc zawsze we wszystkim jest taki balans. I no, gdyby ktoś mi wiele, wiele lat temu powiedział, że ta złość, ten smutek, ten żal, że to były po prostu informacje dla mnie i droga, aby mi pokazać, jak po prostu żyć lepiej, jak się czuć lepiej, wow. Ale nie wiedziałam tego przez wiele lat i się kręciłam w tym kółku. Ale jednocześnie, słuchajcie, miałam ogromne marzenia i zawsze byłam taką marzycielką i zawsze sobie coś wymyśliłam w tej głowie. I bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę takich, którymi się nawet nie dzieliłam z ludźmi. I jakimś cudem one się wydarzyły, więc jest coś w tym. Nie trzeba, nie musisz mieć tych wysokich wibracji, żeby nie osiągać, ale jednak poruszałam się do przodu mimo tego, że nie miałam siły czasami. Poruszałam się do przodu mimo, że nie zawsze w siebie wierzyłam. Próbowałam mimo, że czasami nie miałam wiary i nawet czasami zastanawiałam się, po co ja to robię? Ale też ufam w to, że zawsze mamy tych swoich aniołów stróżów i gdzieś tam coś zawsze mnie. Taki wtyczek zawsze mi dawał motywacyjny. A jeszcze jeden mały kroczek i jeszcze jeden mały kroczek. Bądźcie prawdziwi w tym wszystkim, co oznacza, żebyście zwracali uwagę na swoje uczucia i żebyście zastanawiali się nad tym, dlaczego ja się w ten sposób czuję. I żebyście nie parli do przodu tylko po to właśnie, żeby ta super rewelacyjna energia miała być, tylko żebyście nauczyli się regulować emocjonalnie i żebyście byli w stanie przetransformować to, zmienić to w sobie po prostu, a to jest niesamowite i to już jest zmiana wewnętrzna i kiedy ta zmiana wewnętrzna następuje, słuchajcie, to naprawdę będziecie w stanie osiągnąć wszystko, a ja mam wrażenie, że ludzie często, i też tam byłam, czasami staramy się osiągnąć coś, żeby coś sobie udowodnić. I wtedy mamy taką presję, ten
0: Jest tak
1: pressing
0: na
1: tego
0: siłę.
1: właśnie, tak, żeby coś udowodnić, nie? I teraz ja jestem pełna strachu, że jak nie będę teraz podekscytowana, albo jak nie będę coś tam. To też jest, słuchajcie, fajne. 100 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką z kuzynami, chcieliśmy pracę dorywczą, jakąś tam wakacyjną, słuchajcie. I to było naprawdę milion lat temu, naprawdę, jak sobie pomyślę. I to był taki door to door, czyli ta akwizycja, słuchajcie, nie? I ja nigdy tego nie zapomnę. Każdy ranek zaczynał się takim zgromadzeniem. Wszyscy w kółko byliśmy i zaczynaliśmy tańczyć, skakać, wydzierać się w ogóle. I wiecie, myśmy w ogóle z kuzynami to naprawdę mieli. Myśmy to w ogóle, ja nie wiem, czy mieliśmy może 17 lat, no ja nie jestem pewna, ale nie mogliśmy tego zrozumieć, mieć takiego łacha po prostu, ten ranek, ale wiecie co, teraz rozumiem. Oni chcieli poruszyć tą energię po prostu, wzbudzić tą ekscytację, poruszyć to ciało, ale nie na siłę, bo są na przykład joga śmiechu, rewelacyjna, nie? Naprawdę nie wiem, jak byłabym smutna i niezadowolona, to jak zaczynasz się śmiać, to po jakimś czasie już sama nie wiesz, nie możesz tego zatrzymać. I to jest też fajne w tych takich wyższych wibracjach poruszyć to ciało. To
0: Tak,
1: ciało czasami
0: koniecznie.
1: potrzebuje tego ruchu, żeby dać mu. Więc to było takie śmieszne doświadczenie i słuchajcie, naprawdę, no bardzo miło wspominam w ogóle to chodzenie, po jakichś targach chodziliśmy, słuchajcie, sprzedawaliśmy jakieś odkurzacze na baterie, które jak trzeba było je pokazać, to akurat bateria nie działała, także słuchajcie, naprawdę
0: Zazwyczaj tak jest.
1: rewelacyjna. Ale zobaczcie, ja tyle lat po wspominam to i słuchajcie, moje ciało się poruszyło, ja mam w sobie tą energię, ciało pamięta.
0: Pamięta
1: Więc
0: wszystko.
1: nawet jak macie jakąś bardzo ciężką sytuację w tej chwili, trudne doświadczenie, jest na pewno jakieś doświadczenie w życiu, które ciało pamięta. I my musimy tylko wzbudzić to ciało w ruch znowu, pokazać mu. Dlatego jak najbardziej wysokie wibracje i używajcie jakiejś właśnie jogi śmiechu, czy jakieś takie rzeczy, czy tańczenia w kuchni. To jest rewelacja. Ale wiecie co? Jak robimy takie rzeczy, to naprawdę robimy sobie przysługę, bo robimy to dla siebie, robimy to dla naszego ciała. Nie robimy tego po co, żeby sobie albo światu coś udowodnić, a to naprawdę jest inna intencja. To ma inny i ma inny sens.
0: Tak, Aga, i to, co mówisz, ja przez jakiś czas, tak jak mówię, ja też tam byłam, uważałam, że muszę się czuć świetnie, muszę być ciągle zadowolona, żeby osiągnąć pewne rezultaty. I problem pojawiał się wtedy, kiedy ja starałam się, pchałam do przodu, wzbudzałam tą, nie chcę powiedzieć wymuszałam, bo po jakimś czasie próbowania zaczęłam się czuć bardziej pozytywnie, ale nie widziałam tych rezultatów. Prawda? Tutaj zaczyna się problem, że my próbujemy, próbujemy, próbujemy, próbujemy, a prawda była taka, że bardzo często chowałam, próbowałam schować, nieświadomie nawet, schować te emocje, te uczucia, to wszystko, co chciało wyjść, bo zamiast sobie popłakać, to ja musiałam być na wysokich wibracjach. I tak jak Aga, ty powiedziałaś, dajcie sobie, jak Aga powiedziała, dajcie sobie przestrzeń na poczucie tych emocji. Ja to zawsze o tym mówię. Na każdej audycji wspominam to samo, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać sobie poczuć te emocje. Nie siedzieć tam, nie zasiedzieć się tam jak król na tronie, ale dać sobie poczuć te emocje. I ta intencja. Po co ja chcę się, po co mi te dobre wibracje? No po to, żeby się czuć dobrze, a nie po to, żebym osiągnęła coś. Bo nawet jeżeli jesteśmy w tych niższych emocjach, jeżeli mamy emocje strachu, emocje, nie wiem, smutku, ja 2-3 lata temu, będąc w najgorszych momentach mojego życia emocjonalnie, odkryłam najpiękniejsze elementy siebie. Odkryłam najpiękniejsze elementy siebie i to pozwoliło mi teraz być bardzo często w tej wibracji radości, ekscytacji, ale dla mnie to jest teraz takie naturalne, ponieważ nie przykrywam czegoś tymi emocjami, tym pozytywnym myśleniem. Nie przykrywam swoich prawdziwych, o tak, nie przykrywam swoich prawdziwych uczuć, tylko pozwalam sobie je poczuć. Pozwalam sobie je wyregulować. Jeżeli trzeba, to sobie popłaczę. Ja jestem płaczka. Jakbyście porozmawiali z moimi dziećmi, ja płaczę zawsze. Na bierzmowaniu mojej córki leciała jedna piosenka. I moja córka mówi: na pewno mama płacze. I zgadnijcie co? Mama płakała w kościele. Bo mama jest płaczka, tak? Ale ja sobie pozwalam na to, bo wiem, że to mnie oczyszcza. To oczyszcza te emocje, prawda? Dlaczego płaczemy? Jak płaczesz, to potem się czujesz taka wolna, bo czujesz się oczyszczona, prawda? Oczyszczona, oczyszczony. Więc takie zaproszenie ode mnie dla Was jest, abyście nie zmuszali się do tego, żeby czuć się fantastycznie, aby czuć się tym pozytywnie cały czas, bo po pierwsze to jest nie do spełnienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli się starasz cały czas czuć i przejść że do pozytywności nie da się. Nie da się, bo my jesteśmy ludźmi i my mamy wszyscy, tak jak Agata mówiłaś, są zawsze dwie strony. Jest radość i smutek. Kwestia jest taka, aby znaleźć balans pomiędzy tym. I jak znajdziemy balans, to zaczniemy żyć prawdziwie. To jest też w tytule naszej audycji. Zaczniemy żyć prawdziwie, nie oszukując siebie i innych, jacy jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę wewnętrznie, bo my to wiemy, pokazujemy się, próbujemy uśmiechać się na siłę, ale my wewnętrznie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. My wiemy, czy to są emocje wymuszone, niewymuszone. Nie zawsze chcemy to zauważyć, nie zawsze chcemy nawet nasz głos do tego dopuścić, ale tak jest. Więc ja zapraszam Was, żebyście, jeżeli jesteście w tym pozytywnym myśleniu i myślicie pozytywnie, zostańcie w tym, ale dajcie sobie przestrzeń do posłuchania siebie, posłuchania swojego serca, posłuchania swoich naprawdę takich, tych głębokich emocji. Co one teraz od Was potrzebują? Co one potrzebują?
1: Ta prawda pomiędzy
0: Prawda,
1: niskimi
0: tak.
1: i wysokimi wibracjami, bo też chciałam taka w ogóle sytuacja mi się teraz też nasunęła i chciałam też wspomnieć, bo właśnie chodzi o to, Czy to jest wasza prawda? Czy w tej chwili, kiedy jesteś podekscytowany, podekscytowana, czy naprawdę jesteś? Bo jeżeli jesteś, super. To nie chodzi teraz,
0: Dokładnie.
1: że ja mam teraz, o, muszę teraz trochę wyluzować, bo jednak za bardzo jestem podekscytowana. Nie, to też nie o to chodzi. Ale też słuchajcie, jest często taka odwrotna sytuacja, nie? Ja nie wiem, czy to tak w każdych nacjach jest, ale na pewno u nas w polskości naszej, nie? Jak gdzieś tam się kogoś spotyka na ulicy, to nie wiem, jak wiele ludzi mogłoby być podekscytowanych w tym dniu. To jak się spyta, co u nich słychać, no nie za bardzo. I tak jakby przechodzimy w ten drugi tryb, nie? I to też nie jest twoja prawda, bo z jakiegoś powodu nie masz takiego może nawyku dzielić się tym swoim szczęściem, ale to też nie jest twoja prawda. Czyli jeżeli jestem w tym super nastroju, to nie ukrywajmy też tego, nie? Bo to też jest takie śmieszne, że jakby.
0: Wydaje mi się, że my Polacy nie. My byliśmy wychowani w takim tym. Nie wiem, ale tak jak mówisz, to chyba to jest troszeczkę prawda, że my nie umiemy się dzielić naszym szczęściem.
1: I że może nie mamy prawa też być bardzo
0: Tak.
1: szczęśliwi, zawsze musi coś być nie halo i w ogóle nie, więc to też jest sabotujące, więc jakby to chodzi w tej audycji o tą właśnie prawdę. Kiedy ja jestem naprawdę podekscytowana i jest taka szczęśliwa, to dzielcie się, słuchajcie, krzyczcie na cały świat, ale chodzi nam bardziej o to, kiedy się odcinamy trochę od tej prawdy, czyli staramy się na siłę być szczęśliwi,
0: Wykreować.
1: wykreować to poprzez iluzję, a tak naprawdę w środku coś czeka na naszą uwagę, nie? I z drugiej strony ktoś może się spytać, o co u ciebie, i możemy mieć po prostu najgorszy dzień naszego życia, i uśmiechamy się, i no, wszystko super, i w ogóle jakby to jest takie ciekawe, nie? Też właśnie w takich relacjach międzyludzkich, jak po prostu. Czasami jest ta obawa pokazać te prawdziwe emocje, nie? Gdzie tak naprawdę tu jesteśmy? I to nie chodzi ani o to, żeby się ulepszać przed kimś, albo nie wiadomo za kogo się uważać, albo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się jakby być w tej ofierze, nie? To nie chodzi o nic. To chodzi o tą właśnie prawdę, żeby tak mieć taki fajny, luźny przekaz. A ja się dzisiaj nie czuję tak najlepiej, ale kiedy żyjemy w tej prawdzie, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, czego nam potrzeba dzisiaj. I właśnie, albo potańczymy, wytrzepiemy się, albo gdzieś pójdziemy pobiegać, albo coś dla siebie zrobimy, ale nie będziemy starać się na siłę. No, my byłyśmy z Anią w takim momencie swojego życia wiele lat temu, gdzie te afirmacje, to wszystko. I wiecie co? Gdzieś tam nie powiem, że to było takie mega złe, bo czasami ta iluzja, choć nieprawdziwa, gdzieś tam przytrzymywała mnie, żeby nie zwariować, nie? Ale jednak to była iluzja. Więc czy to tak do końca, może trochę działało, ale czy do końca pozwalało mi odkryć swoją prawdę i kim ja tak naprawdę jestem? No nie do końca. Czyli tak leciałam trochę po tej iluzji na takiej zasadzie fake it until you make it, nie? Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak zwane te skrypty tożsamości, to wszystko jest bardzo budowane na kimś, kim chcemy być. I to jest okej. Okay. Albo, przepraszam, na kimś, kim myślimy, że powinniśmy być. A tak naprawdę, kim ja jestem? Bo to, kim ja jestem, to już jest wystarczające, tylko ja być może potrzebuję to bardziej poczuć, ja być może potrzebuję więcej gdzieś praktyki, ja być może potrzebuję bardziej się otworzyć, wyjść poza strefę swojego komfortu i to wszystko jest okej, okay, ale to jest moje. Więc znowu odcinanie się od tej prawdy, w tych właśnie wysokich wibracjach, w tym odczuciu, które jest w nas, bo ta ekscytacja, szczęście, radość, to wszystko jest częścią nas wszystkich, ale żeby być prawdziwym w tym. Jeżeli naprawdę tego tam nie ma, to co ja mogę zrobić, żeby tam się przesunąć w to miejsce? Bo na końcu dnia każdy zasługuje, żeby cieszyć się tą chwilą. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi żyje albo z tyłu, albo z przodu. Z tyłu, no to wszyscy wiemy, tak, to jest chleb powszedni, terapii itp. itd. Każdy gdzieś tam ma coś do przerobienia, dobra, ale nawet nie wiecie, jak ten tak zwany osiąganie tych celów, jak tak naprawdę przenosi ludzi do przyszłości i przestają totalnie żyć w życiu tu i teraz.
0: I znowu wracamy do balansu, prawda? Znowu wracamy do tego teraźniejszego momentu, prawda? I to jest piękne, co Aga powiedziałaś, bo tak, każdy z nas ma coś do przerobienia. Każdy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma do przerobienia, Gratulacje, jakoś troszeczkę nie wierzę, prawda? Każdy z nas ma coś do przerobienia, bo tak mi się wydaje. Każdy miał przeszłość, jaką miał, i każdy nie ma ludzi idealnych, prawda? Ale też zapraszam do tego, żeby się nie skupiać na tym i tylko i wyłącznie na tym, żeby myśleć: o Boże, ile ja mam do przerobienia. Ale skupiać się też na tym, na tu i teraz, jaka jestem tak naprawdę. Nieważne, tak, mam to i to do przerobienia, ale jestem tu i teraz, teraz jestem wystarczająca. Bo czasami i znam osoby, które skupiają się, które mają trzech coachów, które mają czterech terapeutów i ciągle chcą się ulepszać, ale nie dają sobie szansy tak naprawdę posiedzenia ze sobą tu i teraz i poczucia tych emocji. Bo czasami co robimy? Inwestujemy w coacha, inwestujemy w terapeutę, myśląc, że ktoś nam pomoże. Że ktoś za nas przerobi coś, że ktoś za nas coś zrobi, a tak naprawdę jedyną osobą, która może zmienić twoje życie, jesteś ty. I tak, ja jestem bardzo za tym, żeby zainwestować w coacha, znaleźć fantastycznego terapeutę, tak? Ale nie liczyć na to, że jak zainwestuję w tego coacha, nie wiem po co tam idę, ale tam idę. Że jak zainwestuję w tego coacha, to żeby i tak wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje uczucia i znaleźć ten balans pomiędzy tym, kim jestem i to, jakie części siebie chcę odkryć, a nie tak jak Aga powiedziałaś, afirmacje są fantastyczne. Ja uwielbiam afirmacje i do dzisiaj używam nieraz afirmacje, ale to są, a teraz afirmacje wychodzą z tego, kim ja jestem, z kim ja czuję, że ja jestem, kogo ja odkrywam, a nie kogo, kto ja myślę, kim muszę być. To są dwie różne rzeczy i znowu wychodzimy z intencji, chcę to osiągnąć tu teraz jak najszybciej, czy chcę cieszyć się tą podróżą i odkrywaniem siebie, dążąc do tego celu. To są całkowicie dwie inne wibracje, całkowicie dwie inne intencje, które pomogą nam przejść naszą drogę w całkiem inny sposób. Udawanie i na siłę, albo bycie sobą, próbowanie, odkrywanie siebie. Iście, idzenie, idąc do przodu.
1: No praca z tym naszym potencjałem, nie? Ale żeby móc wykorzystać nasz potencjał, my musimy wiedzieć, czym ten potencjał jest, prawda? Więc to takie odkrywanie właśnie siebie. Ale też jak mówiłaś, Ania, to mi przyszły takie dwa cytaty do głowy. Zawsze chyba Bob Proctor mówił, że jedynym problemem, jaki Bob Proctor albo Joe Dispenza, już nie pamiętam, jedynym problemem, jaki ludzie mają, to jest to, że myślą, że mają problem, nie? Bardzo to triggeruje wiele ludzi w ogóle, ale ja to lubię mówić, bo to jest coś w tym. Ale jakiś czas temu brałam udział, słuchałam sobie Tonego Robbinsa i on powiedział coś takiego jeszcze piękniejszego, że największym problemem ludzkości jest to, że ludzie myślą, że nie powinni mieć problemów. I to jest takie prawdziwe. Taka bardzo duża prawda. Największym problemem ludzkości jest to, że ludzie wierzą głęboko w to, że nie powinni mieć problemów. I to na przykład to słowo przerabianie, nie? Jakby dlaczego my myślimy, że życie już nie powinno mieć, że życie nie ma cierpienia, że życie nie ma problemów? Jakby to jest życie po prostu, nie? I my powinniśmy płynąć z tym, ale też mi bardzo wiara pomogła i takie zaufanie, i naprawdę takie zaufanie, że jestem w miejscu, w którym mam być. I z tego miejsca widzę więcej. Z tego miejsca z zaufaniem i z wiarą kultywuję taki spokój, że jestem bezpieczna. I z tego miejsca z kolei widzę więcej znowu, w jakim kierunku mogłabym z tego miejsca iść, a nie właśnie, że nie powinnam mieć tego problemu i już teraz jestem w ciemnej D za przeproszeniem i już nie znam w ogóle drogi na zewnątrz. Więc ten cytat taki był piękny, tak bardzo do mnie
0: Uwalniający wręcz, Aga, nie?
1: bardzo uwalniające, bo to ja nie mówię, nie chodzi mi o to, że mamy być w tym problemie czy w czymś. Życie jest zbyt krótkie, słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, kiedy nam się ta karta skończy, więc dlaczego mielibyśmy się przejmować rzeczami, a też to przychodzi z wiekiem, moim zdaniem. 20 lat temu pewne problemy bym pewnie wyolbrzymiała, a teraz myślę sobie, kurczę,
0: Nie ma sensu. Nie ma
1: Nie ma
0: sensu.
1: sensu, nie mam na to czasu, naprawdę. I naprawdę to jest też takie niesamowite, jak my tej rezyliencji tak nabieramy, nie? Jak tej odporności takiej też nabieramy. Nastawienie jest naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób właśnie patrzycie. Czy myślicie, że przez całe życie przerabiacie coś i co jest w ogóle jakaś taka ścieżka, czy po prostu akceptujecie to jako część procesu naszego wzrostu, tego, że ewoluujemy. Tego, że się starzejemy, tego, że się zmieniamy, i logiczne będzie, że to, co wcześniej działało, dzisiaj może już nie działać. I to nie ma nic wspólnego z jakimś mega i super nie wiadomo jakim przerabianiem, tylko to ma po prostu związek z tym, że jest zmiana cały czas, wszystko się zmienia, nie?
0: Słowo przerabianie dawniej bardzo na mnie tak bardzo ze mną rezonowało, a teraz jak słyszę to słowo przerabianie, ono jest dla mnie takie bardzo ciężkie. Bo to nie chodzi o przerobienie. To nie chodzi o przerobienie czegokolwiek, tylko chodzi o poznanie siebie i uwolnienie siebie od tego, co już ci nie służy. Ja przynajmniej teraz na to w taki sposób patrzę, bo za każdym smutkiem, za każdą osobą, która nas skrzywdziła, za każdą, nie wiem, sytuacją, która gdzieś nas wzięła nie tam, gdzie chcieliśmy iść, jest emocja, która potrzebuje, no nie chcę użyć słowa uzdrowienia, ale właśnie uzdrowienia, odpuszczenia, akceptacji czasami. Często mówimy tutaj akceptacji, prawda? Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście dali sobie przyzwolenie i pozwolenie na poczucie tego, co czujecie, bez presji, że muszę czuć się fantastycznie, muszę szybko to zmieniać, muszę jak najszybciej tego się wyzbyć, żeby być na tych wysokich wibracjach. Zapraszam Was do tego, abyście sobie posiedzieli z tą emocją, z tym, cokolwiek czujecie. Nie po to, żeby tam się zastać i powiedzieć: Boże, jaka jestem nieszczęśliwa i tak dalej, tylko z taką intencją, że teraz, tu i teraz Ty tego potrzebujesz, Ty jesteś tego warta i z tą świadomością, że jak dasz sobie prawo poczuć, to jutro będziesz się czuła lepiej, dużo lepiej, ale może nie.

0: triggerowało, pomyślcie, dlaczego was triggerowało, ale nie bierzcie na ślepo, po prostu weźcie to, co wam trzeba. Tutaj i teraz. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Jeżeli was to zainspirowała, was ta audycja, zapraszamy do naszych poprzednich audycji www.radiocenzura.pl, archiwum, i widzimy się z wami za 2 tygodnie. Agnieszka, czy masz jakieś ostatnie słowo?
1: Nie, dziękuję.
0: Dziękujemy i do
1: Dziękujemy,
0: zobaczenia.
1: kochani, i do następnego. Guziaki.
0: Pa.

0: Audycja Miszmasz bez filtra. Zaprasza Paweł Mateusz Wójcik w Radio Cenzura.
1: Dobry wieczór Państwu, tu Paweł Mateusz Wójcik i witam Was ponownie w Miszmasz bez filtra. Programie, który wciąż nie do końca wie, czy chce być bardziej poważny, czy bardziej zabawny. I chyba właśnie dlatego jakoś to razem trzyma. Jak dobrze skomponowana zupa, w której nie do końca wiadomo, co przeważa, ale wszystko razem smakuje. Dziś czeka nas odcinek szczególny, bo zajmiemy się tematem, który od wieków budzi więcej emocji niż jakikolwiek gość w studiu, więcej dyskusji niż wynik meczu i więcej teorii internetowych niż cokolwiek innego. Co przychodzi mi teraz do głowy? Symbolami, tajemnicami i legendami, które przetrwały setki lat, mimo że większość ludzi, którzy o nich rozmawiają, nigdy nie zajrzała do żadnej starej księgi i nie odwiedziła żadnego archiwum i najprawdopodobniej dowiedziała się wszystkiego z filmu z Nicolasem Cage'em. Ale zanim tam dojdziemy, jak zawsze w Miszmaszu, kilka słów o tym, co dzieje się wokół nas. Bo życie, przypominam, rzadko czeka, aż będziemy gotowi z gotowym planem odcinka. Zanim przejdziemy do rzeczy lżejszych, chciałbym poświęcić chwilę na wiadomość, która dotarła do nas z Irlandii i zasługuje na ciszę, a nie na żart. Odszedł Marcin Nowak, ceniony muzyk i realizator. Człowiek, który przez lata swojej pracy dawał głos innym, dosłownie, siedząc przy konsoletach i mikserach i w przenośni, wspierając twórczość wielu artystów, którzy bez takich ludzi jak on nigdy nie zabrzmieliby tak, jak zabrzmieli. Warto w takich momentach przypomnieć sobie coś, co łatwo umyka w codziennym pędzie, za każdą audycją, każdym nagraniem, każdym koncertem i każdym utworem, który kiedykolwiek nas poruszył, stoi zwykle ktoś niewidoczny. Ktoś, kto stoi na scenie, nie kłania się publiczności, nie udziela wywiadów, ale bez którego cała reszta po prostu nie miałaby dźwięku, jakości i charakteru. Realizator to trochę jak dobry kelner, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Nie biegnie, nie krzyczy, ale zawsze jest tam, gdzie trzeba, w idealnym momencie. Rodzinie i bliskim Marcina składam szczere kondolencje, a wszystkim słuchaczom, którzy mieli okazję pracować z nim lub słuchać efektów jego pracy, chciałbym powiedzieć: pamięć o takich ludziach żyje właśnie w tym, co po nich zostaje. W brzmieniu, w jakości, w detalu, którego może nawet nie zauważyliśmy, ale który był tam zawsze. A teraz z pewną ulgą przechodzimy do rzeczy trochę lżejszych. Bo życie na szczęście nie składa się wyłącznie ze smutnych wiadomości i gdyby tak było, to radio byłoby najgorszym możliwym wynalazkiem w historii ludzkości. Pierwsza dobra wiadomość. Do rodziny Radio Cenzura dołącza nowa osoba. Paweł Wiktorski z wykształcenia dietetyk kliniczny już zadebiutował na naszej antenie z autorską audycją Projekt Człowiek. Także ci, którzy jeszcze tego nie słyszeli, zapraszam na stronę. Zawsze możecie odsłuchać jeszcze raz audycję. Była naprawdę świetna. Przeczytałem jego opis i szczerze mówiąc, zrobił na mnie wrażenie. Jego podejście do zdrowia jest mocno osadzone w antropologii i studiowaniu ludów pierwotnych. Fascynują go społeczności takie jak plemię Hadza, które, jak pokazują badania wrocławskich naukowców, wykazują wyższą satysfakcję z życia niż współcześni Polacy czy kultury Indii. Paweł szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego problemy z uzębieniem, choroby cywilizacyjne czy komplikacje okołoporodowe są w tych społecznościach marginalne, podczas gdy w naszym świecie stały się codziennością. Muszę powiedzieć, że jest w tym pewna ironia losu. My tutaj w Irlandii martwimy się ogólnokrajowym zakazem podlewania trawnika, dyskutujemy o cenach ubezpieczeń i o tym, czy pociąg przyjedzie na czas, a plemię hadza, jak się okazuje, dawno już rozwiązało większość naszych problemów cywilizacyjnych, po prostu żyjąc inaczej. Ktoś powinien im wysłać nasze faktury za ogrzewanie, żeby zobaczyli, jak to u nas wygląda naprawdę. Prywatnie Paweł jest człowiekiem, który nie potrafi usiedzieć w miejscu, uwielbia sport, odbiegania i pływania po sporty walki, gdzie jako posiadacz niebieskiego pasa w Brazilian Jiu-Jitsu i pierwszego stopnia w Taekwondo nieustannie testuje własne granice, więc jeśli kiedyś się nie zgodzimy w jakiejś dyskusji na antenie, chyba wiem już teraz, kto by wygrał w realnym starciu, ale mam nadzieję, że zostaniemy przy wersji słownej. Druga dobra wiadomość, naprawdę to jest dobra wiadomość, za nami drugi polsko-irlandzki festiwal integracyjny. Organizatorzy w swoim podziękowaniu napisali, że to wydarzenie zgromadziło tysiące uśmiechniętych twarzy. Rodziny spędzające razem czas, dzieci bawiące się w strefie animacji, ludzi tańczących pod sceną i wspólnie śpiewających, a także osoby poznające historię Wikingów i Słowian oraz kibicujące młodym mistykom sportu. Przyjechali ludzie z Tralee, z całego hrabstwa Kerry, z różnych zakątków Irlandii, a nawet spoza niej. Byli tam Polacy, Irlandczycy i przedstawiciele wielu innych narodowości. I wszyscy spotkali się w jednym miejscu, żeby wspólnie świętować to, co jest w życiu najpiękniejsze. Przyjaźń, kulturę, wzajemny szacunek i integrację. Szczerze mówiąc, to jest dokładnie ten typ wiadomości, po który włącza się radio wieczorem. Nie żeby usłyszeć o kolejnym kryzysie, ale żeby przypomnieć sobie, że gdzieś w jakimś polu, czy na jakiejś scenie, ludzie wciąż potrafią się razem cieszyć bez żadnego powodu, poza samą radością bycia razem. Gratulacje dla organizatorów, dla wolontariuszy, dla artystów i dla fotografa Konrada Paprockiego, który uchwycił tę chwilę z ogromnym profesjonalizmem. Już teraz czekamy na trzecią edycję. I na koniec tego bloku informacyjnego coś bardzo praktycznego, zwłaszcza dla rodziców młodszych słuchaczy. Trwa rekrutacja do trzeciego forum młodych liderów polonijnych, które odbędzie się 28 do 30 października w Cork. To wydarzenie skierowane jest do młodzieży w wieku od 18 do 22 roku życia, uczęszczającej do polskich szkół w Irlandii. W programie znajdziecie warsztaty z przywództwa i pracy zespołowej, rozwój umiejętności komunikacyjnych i wystąpień publicznych, spotkania z inspirującymi gośćmi, dyskusje o roli młodego pokolenia Polonii oraz integrację uczestników z różnych regionów Irlandii. Jest też możliwość udziału online, więc jeśli nie możecie dojechać do Cork, nic straconego. Młodzież z całej Irlandii może wziąć udział zdalnie. Link do zgłoszenia znajdziecie na naszej stronie i na profilu Radia Cenzura na Facebooku. Zachęcam, żeby rodzice przekazali tę informację dalej. To naprawdę świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności i poznania rówieśników z całej wyspy. Skoro już jesteśmy w temacie liderów, rozwoju osobistego i wielkich planów na przyszłość, to mam dla Was małą historię z życia. W zeszłym tygodniu na jednej z polskich grup facebookowych w Irlandii ktoś napisał pytanie, które brzmiało mniej więcej tak. Czy w Irlandii jest jakiś urząd, gdzie mogę zgłosić, że mój sąsiad zbyt entuzjastycznie obchodzi ogólnokrajowy zakaz podlewania trawnika? Odpowiedzi, jakie się posypały, były równie zabawne jak samo pytanie. Od zgłoś do UC Irene, po kup mu kaktusa na urodziny, niech się nie stresuje trawą. Ale mnie osobiście najbardziej rozbawiła sama idea, że w kraju, w którym przez większość czasu roku nie ma więcej wody niż potrzeba, w końcu ktoś zaczął traktować podlewanie trawnika jako niemal przestępstwo obywatelskie. Myślę, że potrzebujemy osobnego urzędu. Urzędu do zgłaszania entuzjazmu sąsiada, który zajmowałby się wyłącznie takimi sprawami. Czekam na wolne stanowisko dyrektora. A teraz przechodzimy do głównego dania wieczoru, do tematu, na który część z Was pewnie czekała. Odkąd zobaczyła tytuł odcinka? Nazwaliśmy go Ezoteryka bez czarów. I już na starcie chcę uspokoić wszystkich, nie będziemy tu wróżyć z fusów. Nie odczytamy niczyjej przyszłości z linii na dłoni i zdecydowanie nikogo nie zaklinamy. Zajmiemy się czymś bardziej dużo fascynującym niż magia. Historią symboli, które od wieków intrygują ludzi, niezależnie od tego, czy wierzą w cokolwiek ponadnaturalnego, czy po prostu lubią dobrą opowieść przy kawie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego poruszyć na antenie, dlatego jeżeli bylibyście chętni na bardzo, ale to bardzo szeroki odcinek na ten temat, dajcie znać w komentarzu pod postem do tej audycji i wtedy postaramy się bardzo dogłębnie przygotować temat. Myślę może nawet, że uda nam się zaprosić gościa, który ma naprawdę szeroką wiedzę, jeżeli chodzi o symbolikę. Zacznijmy od samego początku, bo historia zawsze pomaga zrozumieć, dlaczego coś wciąż nas fascynuje. Ta konkretna symbolika, o której dziś mówimy, sięga swoimi korzeniami średniowiecznych cechów budowniczych, czyli rzemieślników, którzy wznosili katedry, zamki i mosty w czasach, kiedy budowa jednej katedry mogła zająć więcej niż jedno pokolenie. Ci ludzie, podróżujący od miasta do miasta, od budowy do budowy, potrzebowali sposobu, żeby rozpoznawać się wzajemnie, potwierdzać swoje umiejętności i chronić tajniki zawodu, które były wtedy czymś w rodzaju dzisiejszego patentu. Z czasem te praktyczne, zawodowe struktury zaczęły przekształcać się w coś bardziej symbolicznego, bardziej filozoficznego, aż w końcu doprowadziły do powstania bardziej formalnych organizacji. Pierwsza taka formalna organizacja powstała w Londynie w 1717 roku. I tu mam dla Was szczegół, który uwielbiam, bo pokazuje, że historia czasem jest zupełnie inna niż wyobrażają sobie twórcy filmów z wielkim budżetem. Założono ją w tawernie. Nie w tajemnej komnacie pod katedrą, nie w podziemiach zamku przy świetle świec, tylko w zwyczajnej londyńskiej tawernie. Przy piwie. Tak jak zapewne większość ważnych decyzji w historii ludzkości. Bo najwyraźniej nawet największe tajemnice świata czasem zaczynają się od dobrego posiedzenia przy stole, dobrego towarzystwa, odpowiedniej ilości czasu, żeby nikomu się nie spieszyło do domu. Teraz przejdźmy do kilku konkretnych symboli, które każdy z Was pewnie kiedyś widział. Na starym budynku, na pieczątce, na monecie, może nawet na jakimś pierścieniu odziedziczonym po dziadku, nie zawsze wiedzą, co dokładnie oznaczają. Pierwszy symbol to cyrkiel i węgielnica. Dwa najzwyklejsze narzędzia budowniczych. Cyrkiel do wyznaczenia okręgów i proporcji. Węgielnica do sprawdzania kątów prostych. Z czasem te dwa narzędzia stały się metaforą równowagi między materią i duchem. Między tym, co można zmierzyć i policzyć, a tym, czego nigdy w pełni nie zmierzymy. Uczuciami, wartościami, sensem. To bardzo ładna metafora, bo pokazuje, że nawet najbardziej praktyczne narzędzia mogą stać się symbolem czegoś znacznie głębszego. Jeśli tylko dać im wystarczająco dużo czasu i wystarczająco dużo ludzkiej wyobraźni. Drugi symbol, który dzisiaj pokrótce tylko poruszymy, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny na świecie, to wszystko widzące oko w trójkącie. Symbol czuwającej mądrości, oka, które widzi wszystko, nawet to, co staramy się ukryć. Ten sam symbol, który dziś większość z nas kojarzy z amerykańskim banknotem jednodolarowym lub czasami widnieje ono na fasadach budynku kościołów, co samo w sobie jest fascynującą historią o tym, jak symbole migrują między kontekstami, jak trafiają z jednej tradycji do zupełnie innej, państwowej, gospodarczej i zaczynają żyć własnym życiem, zupełnie oderwanym od pierwotnego znaczenia. Trzeci symbol to kamień nieodciosany i kamień ociosany. To metafora rozwoju osobistego w najbardziej dosłownej, budowlanej formie. Surowy, nieforemny kamień prosto z kamieniołomu kontra kamień, który przeszedł proces szlifowania, docinania, doskonalenia, aż stał się częścią czegoś większego. Muru, łuku, katedry. Ta metafora jest zresztą bardzo uniwersalna i pojawia się w wielu tradycjach filozoficznych na całym świecie, niezależnie od kultury, bo idea, że człowiek zaczyna surowy i przez życie się doskonali, jest po prostu ludzka. Czwarty symbol, mniej znany, ale równie piękny, to akacja. Symbol nieśmiertelności, ale też dążenia ku światłu. Bo akacja, jak wiele roślin, rośnie w stronę słońca, niezależnie od przeszkód. To dobra metafora na koniec życia, ale też dobra metafora na każdy poniedziałek rano, kiedy trzeba wstać i iść dalej. Może, mimo że wcale nie chce się wychodzić z łóżka. A teraz chwila absolutnej szczerości, bo bez niej ten temat byłby niekompletny. Internet i popkultura zrobiły z tych symboli coś dużo bardziej dramatycznego, niż kiedykolwiek były w oryginale. Wystarczy wpisać odpowiednie słowa w wyszukiwarkę, żeby w ciągu kilku sekund trafić na filmy, artykuły i całe kanały poświęcone teoriom, w których zwykłe narzędzia budowlane stają się kluczem do kontrolowania światowej gospodarki, mediów, a czasem nawet pogody. To trochę tak, jakby ktoś zobaczył młotek leżący na tarasie sąsiada i doszedł do wniosku, że sąsiad planuje przejęcie władzy nad całą ulicą, może nawet całym miastem. No, prawda, jak to zwykle bywa, jest dużo bardziej przyziemna, dużo mniej filmowa i dużo mniej fotogeniczna niż jakikolwiek scenariusz Hollywood. Warto też wspomnieć polski kontekst, bo historia tego rodzaju tradycji w naszym kraju jest zaskakująco bogata i sięga znacznie dalej niż większość z nas się uczyła w szkole. Spośród postaci historycznych kojarzonych z tradycją, tą tradycją, wymienia się m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski, człowieka, który niezależnie od tego, jak oceniamy jego panowanie politycznie, był mocno związany z ideami epoki oświecenia i reformami, z próbami modernizacji kraju. To ciekawostka historyczna. Nie polityczna deklaracja, po prostu dowód na to, że fascynacja symbolami, strukturami i ideami samodoskonalenia towarzyszyła nawet najważniejszym postaciom naszej historii. Niezależnie od epoki, w której żyli. I skoro już jesteśmy przy polskim kontekście, warto dodać, że przez wieki wokół tego tematu narosło w naszym kraju sporo mitów. Część z nich napędzana lękiem przed nieznanym, część czystą fascynacją tajemniczą. To zresztą uniwersalny mechanizm. Ludzki mózg nie lubi pustych miejsc na mapie wiedzy i tam, gdzie nie ma pewności, chętnie wstawia sobie najciekawszą możliwą historię, nawet jeśli nie ma ona wiele wspólnego z faktami. To jest chyba najważniejsza lekcja z całego tego tematu. Tajemnica sama w sobie jest fascynująca, ale to właśnie nasza wyobraźnia najczęściej dopisuje jej najbardziej dramatyczne rozdziały. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym rozszerzyć ten temat, bo szkoda by było zamknąć go tylko na jednej tradycji symbolicznej. Kiedy fascynacja znakami i tajemnymi znaczeniami jest czymś absolutnie uniwersalnym, obecnym w każdej kulturze na Ziemi. Weźmy na przykład symbolikę liczb, numerologia, o której zresztą można usłyszeć w innych audycjach na naszej antenie. To jedna z najstarszych form przypisywania znaczenia rzeczywistości poprzez liczby. Liczba 7 od tysięcy lat uznawana za szczególną, 7 dni tygodnia, 7 grzechów głównych, 7 cudów świata starożytnego, 7 nut w oktawie. Czy to przypadek? Czy coś więcej? Odpowiedź, jaką dają nam historycy, jest prozaiczna. Ludzki mózg po prostu lubi porządkować świat w pewne wzorce, a liczba 7 z różnych powodów astronomicznych i kulturowych po prostu utrwaliła się jako punkt odniesienia w wielu zupełnie niezależnych od siebie cywilizacjach. Innym przykładem jest symbolika zwierząt. W polskiej kulturze ludowej bocian od wieków symbolizuje szczęście i nowe życie i to nie przypadek, że do dziś mówimy dzieciom, że bociany przynoszą noworodków, lub kiedy bocian siądnie ci na kominie, to znaczy, że będzie dziecko w domu. W kulturze celtyckiej, którą mamy tutaj w Irlandii, dosłownie za oknem szczególne miejsce zajmuje jeleń, uznawany za posłańca między światem ludzi i światem duchów, oraz kruk, kojarzony z wojną, ale też z mądrością i prorokowaniem. Irlandzka mitologia jest pełna takich istot i symboli. Od Side, czyli istot z innego świata, do zielonych wzgórz, które w wielu lokalnych legendach są bramami do zupełnie innych rzeczywistości. I tu robi się ciekawie, bo mieszkając w Irlandii, człowiek naprawdę zaczyna rozumieć, skąd bierze się ta tutejsza fascynacja duchami, zamkami z upiorami i opowieściami przy kominku. To nie jest wymyślona atrakcja turystyczna dla Amerykanów szukających authentic Irish experience. To głęboko zakorzeniona tradycja, w której granica między światem widzialnym i niewidzialnym była przez wieki dużo bardziej płynna, niż jesteśmy dziś w stanie sobie wyobrazić, siedząc w jasno oświetlonym mieszkaniu ze smartfonem w ręku. Jest jeszcze jeden temat, o którym warto wspomnieć, bo łączy się z ideą tajemnicy bardzo bezpośrednio. Alchemia. Zanim chemia stała się nauką w dzisiejszym zrozumieniu, alchemicy przez wieki próbowali, mówiąc wprost, zmienić ołów w złoto. Brzmi jak fantazja, ale warto pamiętać, że dokładnie z tych prób i z tych eksperymentów, z tej mieszanki obsesji i metody wyrosła później prawdziwa chemia. Ta, która dziś pozwala nam zrobić wszystko od leków po baterie w telefonach. Więc może nie jest to historia o czarach, ale historia o tym, jak ludzka ciekawość, nawet prowadzona w złym kierunku czasem, i tak prowadzi do czegoś realnego i użytecznego. Można powiedzieć, że to jest najważniejsza lekcja z całego tego tematu ezoteryki bez czarów. Krótka i może nie tak obszerna, ale jednak. Pod każdą legendą Pod każdym symbolem, pod każdą tajemnicą, opowieścią zwykle kryje się bardzo ludzka potrzeba. Potrzeba porządku, potrzeba sensu, potrzeba wyjaśnienia świata, który często wydaje się chaotyczny i nieprzewidywalny. I to jest coś, co łączy średniowiecznego budowniczego katedry irlandzkiego wiejskiego gawędziarza opowiadającego o Sidhe i nas siedzących teraz przy radiu, próbujących zrozumieć, dlaczego wciąż to nas fascynuje. Skoro już mówimy o tajemnicach i symbolach, nie mogę nie wspomnieć o czymś, co każdy z Was, mieszkając w Irlandii, prędzej czy później odwiedzi, nawet przypadkiem, jadąc na wakacje albo w gości do znajomych. Irlandia jest usiana miejscami, które od tysięcy lat uznawane są za szczególne. Kamiennymi kręgami, kurhanami, starożytnymi grobowcami, które są starsze niż egipskie piramidy. New Grinch w hrabstwie Meath to grobowiec megalityczny, starszy niż Stonehenge, zbudowany w taki sposób, że raz w roku w dniu zimowego przesilenia promień słońca wpada dokładnie przez wąski korytarz i oświetla wnętrzną komorę na kilka minut. Pomyślcie o tym. Ludzie, którzy nie mieli żadnych instrumentów pomiarowych w dzisiejszym zrozumieniu, żadnych komputerów, żadnych satelitów, byli w stanie zbudować konstrukcję z taką precyzją astronomiczną, że działa do dziś, kilka tysięcy lat później. To jest fascynujące. I to jest dokładnie ten typ tajemnicy, który mnie osobiście interesuje najbardziej. Nie dlatego, że jest niewyjaśniona, albo dlatego, że jest wyjaśniona. I to wyjaśnienie jest dużo bardziej zdumiewające niż jakakolwiek fantazja. Podobnie jest z Hill of Tara, uznawanym za miejsce koronacji starożytnych irlandzkich królów, otoczonych legendami o druidach i o rytuałach, które miały łączyć władzę polityczną z czymś, co dziś nazywalibyśmy duchowym mandatem do rządzenia. Człowiek stojąc na tym wzgórzu, patrząc na rozległe pola wokół, rozumie, dlaczego starożytni wybrali właśnie to miejsce. Jest w nim coś, co trudno nazwać, ale łatwo poczuć. I to jest chyba najlepsze podsumowanie całego dzisiejszego tematu. Nie potrzebujemy czarów, żeby świat był fascynujący. Wystarczy odpowiednia doza historii, odpowiednia doza ludzkiej ciekawości i chwila, w której pozwalamy sobie po prostu zdumiewać się tym, co inni ludzie wieki temu byli w stanie stworzyć bez niczego, co my dziś uznajemy za oczywiste. A teraz, zgodnie z tradycją tego programu, mała przerwa na coś zupełnie lekkiego. Spróbujemy przetłumaczyć jedno polskie powiedzenie na angielski. Żywcem, bez żadnego researchu. Tak jak zrobiłby to niedzielny tłumacz internetowy. Powiedzenie brzmi: nie ucz ojca dzieci robić. Bezpośrednie tłumaczenie słowo po słowie dałoby nam coś w stylu do not teach father children to make. Co w języku angielskim brzmi bardziej jak niepokojąca instrukcja niż jak mądrość ludowa. I chyba lepiej, żebyśmy nigdy tego nie próbowali wygłosić na żywo przed anglojęzyczną publicznością. To jest właśnie urok dwóch języków naraz. Czasem najprostsze przysłowie w jednym języku i w drugim języku brzmi jak scenariusze na film grozy. Skoro już mówimy o tajemnicach, to mam dla Was jedną, z którą Irlandia radzi sobie codziennie z absolutną powagą. Czego nauczyła mnie Irlandia w tym tygodniu? Że największą tajemnicą tego kraju nie jest żadne starożytne bractwo, żadna zakopana skrzynia ze złotem, żaden tajny kod w architekturze zamków, tylko to, jak miejscowi meteorolodzy każdego dnia pełną powagą prognozują przejściowe opady, które trwają nieprzerwanie już od 4 dni w niektórych częściach kraju. Gdyby ktoś chciał znaleźć prawdziwą, niewyjaśnioną zagadkę godną osobnego odcinka, to chyba właśnie tutaj. Przygotowując ten temat, zadałem sobie pytanie, które chyba nurtuje każdego, kto kiedykolwiek zetknął się z tematem tajemnych tradycji i symboli. Dlaczego to nas w ogóle tak bardzo pociąga? Dlaczego filmy o starożytnych zakonach i ukrytych kodach biją rekordy oglądalności? Dlaczego księgarnie mają całe półki poświęcone niewyjaśnionym tajemnicom historii? Dlaczego nawet ci z nas, którzy uważają się za twardych racjonalistów, w głębi duszy chcieliby, żeby za rogiem czekała jakaś prawdziwa zagadka? Myślę, że odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Żyjemy w czasach, w których większość pytań ma już odpowiedź w telefonie, w zasięgu jednego kliknięcia. Pogoda, wynik meczu, przepis na obiad, tłumaczenie słowa na dowolny język świata. Wszystko dostępne natychmiast. A tajemnica, prawdziwa tajemnica, to jedna z ostatnich rzeczy, których nie można sprawdzić w Google w 15 sekund. To ostatni skrawek przestrzeni, w której wyobraźnia wciąż ma coś do roboty. I może właśnie o to chodzi. W tym całym temacie ezoteryki, bez czarów. Nie o to, żeby wierzyć w cokolwiek nadprzyrodzonego, ale o to, żeby dać sobie pozwolenie na moment zdumienia. Świat, w którym wszystko jest już wyjaśnione, byłby prawdopodobnie bardzo bezpieczny, bardzo uporządkowany i szczerze mówiąc odrobinę nudny. Bardzo nudny. A teraz do Was, drodzy słuchacze, bo ten odcinek, tak jak każdy w miszmaszu, nie miałby sensu bez Waszego udziału. Chciałbym, żebyście napisali do nas w komentarzu na Facebooku. Jaki symbol, legenda albo tajemnicza historia zawsze Was intrygowała? Może jakiś znak wykryty na starym budynku w Waszej rodzinnej miejscowości, którego nigdy nie rozszyfrowaliście? Może rodzinna historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, która brzmi bardziej jak scenariusz filmowy niż prawda? Może coś, co zauważyliście tutaj w Irlandii, na starym cmentarzu, na kamieniu, na budynku z XVIII wieku? Napiszcie do nas, a najciekawsze odpowiedzi przeczytamy na antenie następnego odcinka. I obiecuję, jeśli trafi się coś naprawdę intrygującego, poświęcimy temu więcej niż jedno zdanie. I na tym zamykamy nasz drugi odcinek Miszmasz bez filtra. Zaczęliśmy chwilą refleksji, przeszliśmy przez dobre wiadomości z Polonii i z naszej własnej antenowej rodziny. Zahaczyliśmy o urząd, który powinien istnieć, ale jeszcze nie istnieje, a zakończyliśmy długą podróżą przez wieki symboli tajemnic. Bez czarów, ale z ogromną dawką ciekawości. Czasem najważniejsze nie jest to, żeby rozwiązać tajemnicę do samego końca, tylko żeby zostawić sobie choć odrobinę przestrzeni na zdumienie światem. Bo świat, przyznajmy szczerze, byłby dużo mniej interesujący, gdyby wszystko już było wyjaśnione, opisane i zamknięte w jednej ostatecznej definicji. Dziękuję Państwu za obecność, za Wasz czas i za to, że wciąż jesteście z nami w tym dziwnym, ciepłym miszmaszu tematów. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a jeśli dopisze nam szczęście, może wreszcie z gościem w studiu, bo obiecuję, że kalendarz prędzej czy później się poddaje. Do usłyszenia.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Love.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie chamy.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zwoli.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.